0: Hamlet.
1: No, słuchaj, zarazę się po sklepie.
2: Chodziła za rygorsa, ano ma ale typ.
3: Anna,
2: ano ma ale typ, ty się